Nihe South Am. Ti ya kurik amna no wasena tak aik ogo tam. Ni tams ki temu kien kwa tutu kara sopa din kubi na kuk a tam. Ma kwane exka FM data darna kai na ku te te kien tan a kai kuzi na kuzi dama te anka ku ogo tam. Exka FM. Hai kwe na ngongoro.

wasenkandle ngaphansi kwethala olikadlolo siphuza insuzu endaba ezithi wayikhipha zonke.